twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.